0: doblete Asprilla, Girona 4, Las Palmas 1.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.